0: Rostchi Svenie.
1: Rostchi Svenie.
0: Is dit is Svenie.
1: Is dit is Svenie.
2: Laita solo o lakitao.
1: Laita solo o lakitao.
2: Ilia oto isa.
1: Ilia.